0: Čas beži, a spomini ostanejo.
1: Radio Ena. 80.
0: Tvoji najljubši hiti. Don't close your